0: Gremo na morje, vsi v fičota.
1: Poletni radio je na 80.
2: Tvoji najljubši hiti.
3: Penso con sueño para si.